karta na burek, a taki porcelan. Zwodry, macy, bulka, ma, tapety, parmazan.